0: neu.
1: Bahnhof.
0: Slavo nie, at neu.
1: Dann.
0: Slavo nie, at neu.
1: Bahnhof.
0: Slavo nie, at neu.
1: Dann.
0: Slavo nie.